0: padej, pac, stopa, trej.
1: Buja, niż to, a po liczce, ać ma czysto. Miau, miau,
0: hof, hof, hof.
1: Miau, miau.